0: Antoni, watiwazwa zvitsva here? Gwiti kuti rekutambiriswa kwemadande mutande enhunga raakuda kutanga.
1: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
0: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfuura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera vanhu nokubva wapa dande mutande renhunga.
1: Zvakanaka wani. Kutaura kuti hatichatoriri kure, asi nditaurire Mateus, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
1: Oho, ndazvizwa.
0: Ya Antonio, uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
1: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anovashandisa zvakanaka sei.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewezveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwenemhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Chokwadi vateereri, takutengeserai zvatanga tinazvo mudura redu nguva dziri kuitedzo. Tsirikuitedzo pfemba muchidimbu gumi nezvinomwe dzinova idzo novorashne dzset minutus. Ino vateereri, nhasi tine chiziviso chatinacho muno muimbe mepo Radio Mosambique. Chinova chiziviso chiri kuti icho rugerero vateereri, ndanga ndichiti regai timboona paunongakwanisa kukupirai kune zvatinazvo mudura redu. Nguva dziri kuita dzopfemba muchidimbu gumi nezvino mwedzi nedzinovhora zvinedzisa 7 minutes. Ino tukaendera mberi mabasa muchimanyika zvishoma nezvishoma nai. Inoti pari zvino regai nemboenda kotora kambo kubva kuna Santota. Mushure mekunge ndambo kutengesera zvatinazvo mudura redu, tichazodzokera zvekare muzvidimbo zvinotera tichikupirai zvimwe zvakasiyana-siyana.

0: nunga, manheru ese kana tisikazwi nunga, ngekuti akuna mwaka wegore usina nunga, uye usina mujararira.
1: Ndako zivisawo vana chigarisano vangu, kuti pazuwa regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
2: Wagari wemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewe zveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwene mhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Nguva dziri kuita dzo 11 nezvidimbo makumi mairi nezviro nzora chinevhindi dhozviminutu chiriganimirotora paireyao. Nekambo kanoti watabuka mwananga chimasomaso chanyanya.

0: Antoni, watiwazwa zvitsva here? Gwiti kuti rekutambiriswa kwemadande mutande enhunga raakuda kutanga.
1: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
0: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfuura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera vanhu nokubva wapa dande mutande renhunga.
1: Zvakanaka wani. Kutaura kuti hatichatoriri kure, asi nditaurire Mateus, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
1: Oho, ndazvizwa.
0: Ndonyo. Uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
1: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewezveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwenemhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Iku bata kwa shingoma I akarizwa ndi baba Harare. Zasetora shino zase shvinotu. Eriyo tichazwa ngoma ya banda misoji chikwata chomsoji. Chikwata cho banda salane na Benki Entertainment. Ngaembe achinjira kuyambira kwadi.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masoko.

0: Hey Anthony, wakambozwa here zvitsva, fafanye kukuvaniswa komishikitero inozotanga.
1: Hai kani, zvinozofamba kudini zvino?
0: Kudai ngo zvakamboiswa pafafanya yakapinda, zvikwata zvinozopinda muzingo muzi, kuitira kunyorera jinyauka mashikamwe nokupa mishikitero.
1: Zvakadini kunaka. Zvakadai andikaende kotora ndambo, ndinobhuira Mateus, tichazoenda kotora mushikitero, ngo zvapi zvinodika kuita kutanga.
0: Muvhunjo wakanaka, Antonio. Usati washandisa mushikitero, tinodika kusiya pabvute zuva rese kuti utakwe ngomhepo. Tikapedza kudaro tozowana kugwimba pamubhedhu kana kuti pabonde.
1: Ya, ndazvizwa.
0: Ndizvo, Antonio. Zvakanaka kuvata pasi pomushikitero usiku wese, tisito kunyambovona ndhunga ngokuti hakuna nguva isina ndhunga nomalaria pagore.
1: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zuva rofafanya tozoemera muzingo muzi kuitira kuti tizohora mushikitera nekuchija mashandiro akanaka.
2: Kwemuri vagari, gajiriranyi fafanya yokupake yako zvomuchikitero yakuda kutanga. Zvikwata zvinoona ngohomi vanodonga vosizohamba muzingo muzi voseta munyorero ino nokutojipake yazve. Kudai mungapuwa kozvomuchikitero icho. Siani inopabvute panochaya mbepo. Mupeje mojipaika ushoni. Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: Isu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.